0: Roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
1: Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jakola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa. Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
0: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
0: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3. tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. 2. tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pelę, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pelę leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału.
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41 urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X-Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
1: W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć niejeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
1: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek. Kto by pomyślał, że amerykański punk rock lat 90. ma korzenie w polskiej sztuce? Teledysk do hitu The Offspring, The Kids Aren't All Right czerpie inspirację z oscarowej animacji Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Reżyser Jarif Gaber przeniósł wizję klaustrofobicznego pokoju z Łodzi do kalifornijskiego przedmieścia, tworząc dzieło, które do dziś analizowane jest w szkołach filmowych. A sam Rybczyński? Podczas odbierania Oscara w 1983 roku wdał się w bójkę z ochroną, co idealnie wpisuje się w buntowniczy duch punk rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 14 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki.
1: W przychodni na warszawskiej Ochocie doszło do niecodziennej sytuacji. 32-letni lekarz, będąc pod wpływem alkoholu, przyjął 11 pacjentów i przeprowadził 12 konsultacji telefonicznych. Zaniepokojeni współpracownicy wezwali policję, która potwierdziła obecność alkoholu w organizmie medyka. Śledczy badają teraz, czy jego stan wpłynął na jakość udzielanych świadczeń. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
0: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder. Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu, w którym 25-letni Polak znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Po powrocie do Polski mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby wyrwania telefonu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Schulze oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
2: Dziś wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. To już 13 pojedynek tych tenisistek, a dotychczasowy bilans to 7-5 dla Polki. Ostatnie spotkanie na kortach twardych zakończyło się zwycięstwem Świątek. Mecz rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE E-Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. Panna Młoda w 179 odcinku zaskoczy widzów tajemniczym zniknięciem Sili. Po nocy spędzonej w szpitalu dziewczyna ucieka, pozostawiając wszystkich w niepewności. Cichan, który potrącił ją autem, nie może przestać myśleć o jej losie. Engin, który czuwał przy jej łóżku, budzi się i odkrywa, że Sila zniknęła bez śladu. Zmartwiony, przeszukuje szpital, ale nikt jej nie widział. Sila, ukrywając się za budynkiem, obserwuje Cichana i Engina, nie wiedząc, co dalej robić. Jej twarz wyraża mieszankę smutku i wdzięczności, a jedyną rzeczą, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, jest torebka, którą ściska w dłoniach. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 17:20 w TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Wiola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Wiola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harm, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harm a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harm i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
0: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
2: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek, wieczna młodość w polskim showbiznesie, znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend. Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich. 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać.
2: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania, mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele.
1: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa, człowiek zawsze może się naprawić, brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu Tolerancja, nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem Kraj, który patrzy. Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości.
1: Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów. Choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne. Na warszawskiej Ochocie doszło do niepokojącego incydentu. 32-letni lekarz, będący pod wpływem alkoholu, przyjmował pacjentów w przychodni przy ulicy Grójeckiej. Zanim współpracownicy zorientowali się, co się dzieje, zdążył obsłużyć 11 pacjentów i przeprowadzić 12 konsultacji telefonicznych. Policja, wezwana przez personel, stwierdziła u niego niemal 1,5 promila alkoholu. Sprawę bada prokuratura.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
2: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Chorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanych. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym obserwujemy kolejne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Jednak różnice cenowe między dostawcami są minimalne. Od połowy sierpnia ceny paliw nieprzerwanie rosną, a dzisiejsze podwyżki to kontynuacja tego trendu. Głównym powodem wzrostu cen są rosnące notowania ropy Brent oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Mimo rządowej interwencji, która obniżyła VAT na paliwa, kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen po zakończeniu sierpnia. Ulg.
0: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach. Dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. W Biedronce w Buczkowicach padł nietypowy rekord. Klient oddał jednorazowo aż 1046 opakowań objętych kaucją, otrzymując za to voucher o wartości 523 zł. Dla porównania, przeciętny klient zwraca około 25 opakowań. System kaucyjny w Polsce zyskuje na popularności, a do połowy sierpnia klienci Biedronki zwrócili już ponad 1,2 miliarda opakowań. Najwięcej z nich oddano na Mazowszu, a Śląsk znalazł się na drugim miejscu. 8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły rekordowe 14,5 miliona butelek i puszek w ciągu jednego dnia.
0: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 zł rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%. 1%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. Panna Młoda w 179 odcinku zaskoczy widzów tajemniczym zniknięciem Sili. Po nocy spędzonej w szpitalu dziewczyna ucieka, pozostawiając wszystkich w niepewności. Cichan, który potrącił ją autem, nie może przestać myśleć o jej losie. Engin, który czuwał przy jej łóżku, budzi się i odkrywa, że Sila zniknęła bez śladu. Zmartwiony, przeszukuje szpital, ale nikt jej nie widział. Sila, ukrywając się za budynkiem, obserwuje Cichana i Engina, nie wiedząc, co dalej robić. Jej twarz wyraża mieszankę smutku i wdzięczności, a jedyną rzeczą, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, jest torebka, którą ściska w dłoniach. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 17:20 w TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Wiola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Wiola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: świata. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Grzegorz Braun, europoseł, usłyszał 4 zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Dotyczą one m.in. kradzieży ukraińskiej i unijnej flagi oraz zniszczenia wystawy w Sejmie. Prokuratura zarzuca mu także zniesławienie Muzeum POLIN. Braun odmówił składania wyjaśnień i czeka na kolejne przesłuchanie.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Hautefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
0: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać 0,5 szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pelę, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pelę leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału.
3: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
2: Wiola Brzezińska, niegdyś gwiazda Szansy na sukces i opolskich debiutów. Dziś nieco zapomniana, ale wciąż aktywna. Choć mogła śpiewać z Ich Troje i reprezentować Polskę na Eurowizji, wybrała własną ścieżkę. Teraz tworzy muzykę na swoich zasadach, koncertując na wydarzeniach religijnych i pracując nad 6. albumem. Czyżby sukces w showbiznesie nie był jej pisany? Czy po prostu wybrała mniej oczywistą drogę?
3: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41. urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego showbiznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X-Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
1: Najciekawsze informacje ze świata showbiznesu.
2: W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów.
3: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych. Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć niejeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil – Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek. Kto by pomyślał, że amerykański punk rock lat 90. ma korzenie w polskiej sztuce? Teledysk do hitu The Offspring, The Kids Aren't All Right czerpie inspirację z oscarowej animacji Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Reżyser Jarif Gaber przeniósł wizję klaustrofobicznego pokoju z Łodzi do kalifornijskiego przedmieścia, tworząc dzieło, które do dziś analizowane jest w szkołach filmowych. A sam Rybczyński podczas odbierania Oscara w 1983 roku wdał się w bójkę z ochroną, co idealnie wpisuje się w buntowniczy duch punk rocka.
3: W 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: J-Lo!

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i czterej Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł.
2: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim, ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U, partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Rapów Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
0: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Dziś wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. To już 13 pojedynek tych tenisistek, a dotychczasowy bilans to 7-5 dla Polki. Ostatnie spotkanie na kortach twardych zakończyło się zwycięstwem Świątek. Mecz rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
2: Słuchacie Radia Super Express.

0: Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
1: Wasyl Tupci, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupci opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. Panna Młoda w 179 odcinku zaskoczy widzów tajemniczym zniknięciem Sili. Po nocy spędzonej w szpitalu dziewczyna ucieka, pozostawiając wszystkich w niepewności. Cichan, który potrącił ją autem, nie może przestać myśleć o jej losie. Engin, który czuwał przy jej łóżku, budzi się i odkrywa, że Sila zniknęła bez śladu. Zmartwiony, przeszukuje szpital, ale nikt jej nie widział. Sila, ukrywając się za budynkiem, obserwuje Cichana i Engina, nie wiedząc, co dalej robić. Jej twarz wyraża mieszankę smutku i wdzięczności, a jedyną rzeczą, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, jest torebka, którą ściska w dłoniach. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 17:20 w TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Wiola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Wiola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszające powieści o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
3: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek. Wieczna młodość w polskim showbiznesie. Znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Plan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali. Teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu? Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety. To wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show. Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać.
2: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania, mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa, człowiek zawsze może się naprawić. Brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu Tolerancja, nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
2: Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, Mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i Mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Eurowizja 2027 w Burgas szykuje się na prawdziwą rewolucję. Koniec z głosowaniem SMS-owym. Teraz każdy będzie musiał podzielić swoje głosy na co najmniej 3 kraje, korzystając z aplikacji. Czyżby koniec z narodowymi sympatiami i politycznymi układami? Europejska Unia Nadawców ma nadzieję, że nowy system zmusi fanów do docenienia różnorodności występów. Ciekawe, czy to faktycznie zmieni oblicze konkursu, czy tylko doda kolejny poziom skomplikowania dla widzów. Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując...
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
2: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia.
1: W Stanach szykuje się do swojego 4. i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Stanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
2: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
1: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
2: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na 3. pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Miliony seniorów mogą liczyć na wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach, które wskazują na możliwy wskaźnik waloryzacji na poziomie ponad 4%. Dzięki temu emerytury mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 2000 złotych brutto wzrosłaby o 87 zł, a przy 5000 złotych brutto podwyżka wyniosłaby 218 zł. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty zostaną ustalone na początku 2027 roku, a nowe świadczenia będą obowiązywać od 1 marca.
2: Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup ubezpieczeń turystycznych. W 2026 roku liczba osób wybierających polisę od kosztów rezygnacji wzrosła o 43%. Również ubezpieczenia kosztów leczenia cieszą się większym zainteresowaniem, notując wzrost o blisko 14%. Eksperci podkreślają, że przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, szczególnie przy podróżach poza Europę. Ubezpieczenie może pokryć nie tylko koszty leczenia, ale także problemy z bagażem czy opóźnione loty. Eski.pl umożliwia teraz zakup polisy jako osobnego produktu, co jest dla osób organizujących

0: się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Rafał Brzoska, prezes InPostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreśla, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. Panna Młoda w 179 odcinku zaskoczy widzów tajemniczym zniknięciem Sili. Po nocy spędzonej w szpitalu dziewczyna ucieka, pozostawiając wszystkich w niepewności. Cichan, który potrącił ją autem, nie może przestać myśleć o jej losie. Engin, który czuwał przy jej łóżku, budzi się i odkrywa, że Sila zniknęła bez śladu. Zmartwiony, przeszukuje szpital, ale nikt jej nie widział. Sila, ukrywając się za budynkiem, obserwuje Cichana i Engina, nie wiedząc, co dalej robić. Jej twarz wyraża mieszankę smutku i wdzięczności, a jedyną rzeczą, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, jest torebka, którą ściska w dłoniach. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 17:20 w TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. Piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Wiola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Wiola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Ja

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
3: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Hautefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
3: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO.
3: W Illinois odbyły się wyjątkowe obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Polonia z aglomeracji chicagowskiej zyskała nowy pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości miały miejsce w Narodowym Sanktuarium w Marytown, gdzie poświęcono nową statuę. Pomnik odlany z brązu na Ukrainie przedstawia zarówno Matkę Bożą, jak i świętego Maksymiliana Kolbego.
2: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać 0,5 szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
3: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pelę, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pelę leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału. Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend. 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
2: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Bursztynowy słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do panteonu sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia. W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji.
2: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy. Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
1: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu. The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i czterej Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: Szczecińscy strażacy zdobyli szczyt Kazbeku na Kaukazie, ale musieli zrezygnować z wejścia na Elbrus z powodu złej pogody. Ekspedycja, w której uczestniczyli aspirant Maciej Paszek i ogniomistrz Mateusz Samulak, miała także cel charytatywny, promując fundację Dorastaj z nami. Wyprawa była nie tylko wyzwaniem sportowym, ale i testem odporności psychicznej dla uczestników. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł.
2: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie. Dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Oleśnicy, w parku, nad Stawami znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość zablokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach. Dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie

0: Komisję do spraw petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje cztery województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 16 stopni w Bydgoszczy, z wiatrem zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę tak samo 16 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel. W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem. 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Viola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Viola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi. Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych.
1: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Namysłowie 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Młody mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg na drodze krajowej numer 39. Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
1: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek. Wieczna młodość w polskim showbiznesie. Znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Plan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali. Teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu? Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją Full Self Driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać.
2: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania, mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele.
1: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, Mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i Mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem Kraj, który patrzy. Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. Eurowizja 2027 w Burgas szykuje się na prawdziwą rewolucję. Koniec z głosowaniem SMS-owym. Teraz każdy będzie musiał podzielić swoje głosy na co najmniej 3 kraje, korzystając z aplikacji. Czyżby koniec z narodowymi sympatiami i politycznymi układami? Europejska Unia Nadawców ma nadzieję, że nowy system zmusi fanów do docenienia różnorodności występów. Ciekawe, czy to faktycznie zmieni oblicze konkursu, czy tylko doda kolejny poziom skomplikowania dla widzów. Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione. Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego 4. i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
2: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na 3. pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Korten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U, partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki o problemy w centrum VAR i skrytym.

0: Lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Tun może się jeszcze obudzić.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati po przedwczesnym zakończeniu meczu z powodu kontuzji rywalki Jeleny Rybakiny. Dzięki temu zwycięstwu Polka zapewniła sobie miejsce w czołowej ósemce rozstawień na nadchodzący US Open. To oznacza, że najgroźniejsze rywalki spotka dopiero w ćwierćfinale. Świątek ma szansę na obronę tytułu i poprawę swojej pozycji w rankingu. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
0: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym. Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczi opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: gracją, słodką desperacją, cichą rezygnacją.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
3: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem. 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Viola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Viola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Hautefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
1: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
2: W Madisonville w stanie Kentucky doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynn Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa. Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
1: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów, prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
2: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać 0,5 szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Szczecinie. Z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 20 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pelę, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pelę leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału. Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend. 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
2: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Bursztynowy słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremy Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do panteonu sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia. W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji.
2: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy. Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatu.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
1: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu. The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z Tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i czterej Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: Szczecińscy strażacy zdobyli szczyt Kazbeku na Kaukazie, ale musieli zrezygnować z wejścia na Elbrus z powodu złej pogody. Ekspedycja, w której uczestniczyli aspirant Maciej Paszek i ogniomistrz Mateusz Samulak, miała także cel charytatywny, promując fundację Dorastaj z nami. Wyprawa była nie tylko wyzwaniem sportowym, ale i testem odporności psychicznej dla uczestników. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł.
2: W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
1: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość zablokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w 3 wariantach – dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreśla, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca 2 ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91 zarabiających najniższą krajową

0: województwa podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się z trudnościami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall zmaga się z krytyką i opóźnieniami w dwóch kluczowych projektach dla Bundeswehry. Chodzi o systemy Skyranger oraz ciężki nośnik uzbrojenia piechoty. Opóźnienia wynoszą nawet 11 miesięcy, co budzi zaniepokojenie w Bundestagu i wśród ekspertów wojskowych. Rheinmetall, mimo rekordowej sprzedaży, musi stawić czoła zarzutom o niedostateczną jakość i dojrzałość projektów. Niemiecki rząd, aby przyspieszyć dostawy, zawarł umowę z Australią na produkcję pojazdów, ale proces wciąż się wydłuża. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, skrytykował opóźnienia, podkreślając konieczność poprawy wydajności przemysłu zbrojeniowego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku

0: irackiej telenoweli Dziedzictwo, Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel. W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem. W 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Viola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię, ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Viola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi. Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Namysłowie 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Młody mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg na drodze krajowej numer 39. Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
3: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jakub Szostak, znany kulturysta i influencer, znów zaskoczył internet. Tym razem opublikował nagranie z rzekomego ślubu w Las Vegas, które wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Internauci nie wierzą w autentyczność ceremonii, sugerując, że to tylko turystyczna atrakcja lub dzieło sztucznej inteligencji. Nowa żona Akopa, Ola Okrzesi, z humorem odpowiada na zarzuty, twierdząc, że to nie sztuczna inteligencja, a prawdziwe uczucia. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Plan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach. Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali, teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. W świecie celebrytów nawet 9 urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa? Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez Juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi. Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Eurowizja 2027 w Burgas szykuje się na prawdziwą rewolucję. Koniec z głosowaniem SMS-owym. Teraz każdy będzie musiał podzielić swoje głosy na co najmniej 3 kraje, korzystając z aplikacji. Czyżby koniec z narodowymi sympatiami i politycznymi układami? Europejska Unia Nadawców ma nadzieję, że nowy system zmusi fanów do docenienia różnorodności występów. Ciekawe, czy to faktycznie zmieni oblicze konkursu, czy tylko doda kolejny poziom skomplikowania dla widzów.
2: 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione. Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego 4. i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
2: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na 3. pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U, partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą.
2: Iga Świątek walczy dziś z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Polka broni tytułu wywalczonego rok temu, a jej zwycięska seria wynosi już 10 meczów. Wcześniej Świątek pokonała Jelenę Rybakinę, a Pegula wygrała z Amandą Anisimową. Mecz jest jednak zagrożony przez niesprzyjającą Jelenę Rybakinę.

0: sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym. Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz małe zachmurzenie. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie

0: Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
0: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Jasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP1. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
0: Film na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej...
1: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 25 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
3: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
2: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację w Ośm. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
3: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki, znany z 2 imion. Karol Tadeusz ma także 3 imię, José María, które wybrał na bierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá, de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i Maria, oznaczające Józef Maria.
2: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z trzema pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Popek. Wieczna młodość w polskim showbiznesie. Znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
3: Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a Andrzej Piaseczny wspomina początki ich znajomości, które nie były usłane różami. Kiedy młody Piaseczny marzył o wspólnym nagraniu, Sojka bezceremonialnie odmówił. Dziś Piaseczny rozumie, że umiejętność mówienia nie to cenna lekcja, którą sam teraz stosuje. Pamięć o Sojce i jego muzyce ma trwać wiecznie, a jego piosenki powinny być śpiewane na całe gardło. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pelę, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pelę leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału. Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele.
2: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa, człowiek zawsze może się naprawić, brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu Tolerancja, nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
3: Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, Mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i Mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Bursztynowy Słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do Panteonu Sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując...
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
3: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz małe zachmurzenie. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Mężczyzna w kryzysie psychologicznym znajduje się na zewnętrznym parapecie 9 piętra. Na miejscu pracują policja, straż pożarna i pogotowie, a negocjatorzy starają się przekonać go do bezpiecznego powrotu do mieszkania. Służby zabezpieczyły teren, a sytuacja jest dynamiczna.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem.
1: 25 czerwca na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot Cirrus SR-22T rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota i 27-letniego żołnierza na ziemi. Dwie osoby zostały ranne. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport, który opisuje przebieg zdarzenia, ale nie wskazuje jeszcze przyczyny katastrofy. Badanie nadal trwa.
2: Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder. Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i czterej Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: Szczecińscy strażacy zdobyli szczyt Kazbeku na Kaukazie, ale musieli zrezygnować z wejścia na Elbrus z powodu złej pogody. Ekspedycja, w której uczestniczyli aspirant Maciej Paszek i ogniomistrz Mateusz Samulak, miała także cel charytatywny, promując fundację Dorastaj z nami. Wyprawa była nie tylko wyzwaniem sportowym, ale i testem odporności psychicznej dla uczestników. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
1: Miliony seniorów mogą liczyć na wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach, które wskazują na możliwy wskaźnik waloryzacji na poziomie ponad 4%. Dzięki temu emerytury mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby o 87 zł, a przy 5000 zł brutto podwyżka wyniosłaby 218 zł. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty zostaną ustalone na początku 2027 roku, a nowe świadczenia będą obowiązywać od 1 marca. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach. Dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio.
0: Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 zł rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na podobnie 18 stopni i wiatr zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
2: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Jasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TV P1. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
3: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
2: Film na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
3: 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 18 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie także 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
3: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Klan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach. Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali, teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu?
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show.
1: 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
2: Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi. Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Eurowizja 2027 w Burgas szykuje się na prawdziwą rewolucję. Koniec z głosowaniem SMS-owym. Teraz każdy będzie musiał podzielić swoje głosy na co najmniej 3 kraje, korzystając z aplikacji. Czyżby koniec z narodowymi sympatiami i politycznymi układami? Europejska Unia Nadawców ma nadzieję, że nowy system zmusi fanów do docenienia różnorodności występów. Ciekawe, czy to faktycznie zmieni oblicze konkursu, czy tylko doda kolejny poziom skomplikowania dla widzów.
2: 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach zobaczymy 22 stopnie i małe zachmurzenie. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
2: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. W przychodni na warszawskiej Ochocie doszło do niecodziennej sytuacji. 32-letni lekarz, będąc pod wpływem alkoholu, przyjął 11 pacjentów i przeprowadził 12 konsultacji telefonicznych. Zaniepokojeni współpracownicy wezwali policję, która potwierdziła obecność alkoholu w organizmie medyka. Śledczy badają teraz, czy jego stan wpłynął na jakość udzielanych świadczeń. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
1: W Stanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Stanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
2: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
1: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego Domu Grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
2: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U, partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
2: W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby-Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą.
2: Iga Świątek walczy dziś z Jessicą Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Polka broni tytułu wywalczonego rok temu, a jej zwycięska seria wynosi już 10 meczów. Wcześniej Świątek pokonała Jelenę Rybakinę, a Pegula wygrała z Amandą Anisimową. Mecz jest jednak zagrożony przez niesprzyjającą pogodę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym. Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Minever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Minever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Jasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 18 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
3: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
3: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
2: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów, prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację WOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
3: Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce. Prezydent Karol Nawrocki, znany z dwóch imion. Karol Tadeusz ma także trzecie imię, José María, które wybrał na bierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jako Szostak, znany kulturysta i influencer, znów zaskoczył internet. Tym razem opublikował nagranie z rzekomego ślubu w Las Vegas, które wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Internauci nie wierzą w autentyczność ceremonii, sugerując, że to tylko turystyczna atrakcja lub dzieło sztucznej inteligencji. Nowa żona Akopa, Ola Okrzesi, z humorem odpowiada na zarzuty, twierdząc, że to nie sztuczna inteligencja, a prawdziwe uczucia. Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a Andrzej Piaseczny wspomina początki ich znajomości, które nie były usłane różami. Kiedy młody Piaseczny marzył o wspólnym nagraniu, Sojka bezceremonialnie odmówił. Dziś Piaseczny rozumie, że umiejętność mówienia nie to cenna lekcja, którą sam teraz stosuje. Pamięć o Sojce i jego muzyce ma trwać wiecznie, a jego piosenki powinny być śpiewane na całe gardło. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału. Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety. To wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W świecie celebrytów nawet 9 urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa?
1: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele. Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze.
2: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa, człowiek zawsze może się naprawić, brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu Tolerancja, nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Bursztynowy Słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do panteonu sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia. Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skutecznym narzędziem w walce z terroryzmem?
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Mężczyzna w kryzysie psychologicznym znajduje się na zewnętrznym parapecie 9 piętra. Na miejscu pracują policja, straż pożarna i pogotowie, a negocjatorzy starają się przekonać go do bezpiecznego powrotu do mieszkania. Służby zabezpieczyły teren, a sytuacja jest dynamiczna. Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do niepokojącego incydentu. 32-letni lekarz, będący pod wpływem alkoholu, przyjmował pacjentów w przychodni przy ulicy Grójeckiej. Zanim współpracownicy zorientowali się, co się dzieje, zdążył obsłużyć 11 pacjentów i przeprowadzić 12 konsultacji telefonicznych. Policja, wezwana przez personel, stwierdziła u niego niemal 1,5 promila alkoholu. Sprawę bada prokuratura.
2: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach. W ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., Kubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. Po leśnicy w parku nad Stawami znaleziono ciało starszej kobiety. Do tragedii doszło w sobotni poranek, a na miejsce wezwano strażaków i policję. Okoliczności śmierci seniorki są badane pod nadzorem prokuratury. Policja prowadzi czynności wyjaśniające, aby ustalić przyczynę zgonu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl prowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach: dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu. W Polsce trwa renesans budownictwa z wielkiej płyty. Konkurs architektoniczny pokazał, jak tanio i efektywnie dobudować windy w blokach, co może zakończyć problem więźniów czwartego piętra. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek oferuje proste rozwiązania, takie jak przedłużenie szybu windy do poziomu zero. To szansa na poprawę dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu planują stworzenie poradnika dla spółdzielni mieszkaniowych, aby te pomysły mogły być wdrażane na szeroką skalę. Teraz potrzebne jest wsparcie finansowe, aby te projekty nie pozostały tylko na papierze. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości. wartości, chcąc kupić dobrze i tanio.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 kilometry trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express. Tworzone przez sztuczną

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP. W tym na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszy. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Miquel.
2: 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP 2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
3: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Klan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach. Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali, teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu?
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV jak co roku rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show.
1: 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
2: Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi. Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Eurowizja 2027 w Burgas szykuje się na prawdziwą rewolucję. Koniec z głosowaniem SMS-owym. Teraz każdy będzie musiał podzielić swoje głosy na co najmniej 3 kraje, korzystając z aplikacji. Czyżby koniec z narodowymi sympatiami i politycznymi układami? Europejska Unia Nadawców ma nadzieję, że nowy system zmusi fanów do docenienia różnorodności występów. Ciekawe, czy to faktycznie zmieni oblicze konkursu, czy tylko doda kolejny poziom skomplikowania dla widzów.
2: 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione. 25 czerwca na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot Cirrus SR-22T rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota i 27-letniego żołnierza na ziemi. Dwie osoby zostały ranne. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport, który opisuje przebieg zdarzenia, ale nie wskazuje jeszcze przyczyny katastrofy. Badanie nadal trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
2: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na 3 pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Chorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U, partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: W Oleśnicy, w parku nad stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą.
2: Iga Świątek walczy dziś z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Polka broni tytułu wywalczonego rok temu, a jej zwycięska seria wynosi już 10 meczów. Wcześniej Świątek pokonała Jelenę Rybakinę, a Pegula wygrała z Amandą Anisimową. Mecz jest jednak zagrożony przez niesprzyjającą pogodę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym. Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Bydgoszczy na ten moment obserwujemy zachmurzenie całkowite, a temperatura oscylować będzie w okolicach 17 stopni. Dla Warszawy przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
0: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP. P1. W Team na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszy. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
1: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP 2. premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 16 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar SIS-u. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
2: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
0: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację w VOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z dwóch imion. Karol Tadeusz ma także trzecie imię, José Maria, które wybrał na wierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José Maria Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José Maria to połączenie imion José i Maria, oznaczające Józef Maria.
0: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z trzema pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 20 stopni w Krakowie, z wiatrem zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Szczecinie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę także 20 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a Andrzej Piaseczny wspomina początki ich znajomości, które nie były usłane różami. Kiedy młody Piaseczny marzył o wspólnym nagraniu, Sojka bezceremonialnie odmówił. Dziś Piaseczny rozumie, że umiejętność mówienia nie to cenna lekcja, którą sam teraz stosuje. Pamięć o Sojce i jego muzyce ma trwać wiecznie, a jego piosenki powinny być śpiewane na całe gardło. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału. Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w mediach. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
2: W świecie celebrytów nawet 9 urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele. Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze. Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Bursztynowy Słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do panteonu sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90. zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując... W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie, 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
1: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów. Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu. Jezioro w Piechcinie w województwie kujawsko-pomorskim zachwyca turkusową wodą i wapiennymi skałami, przypominającymi egzotyczne krajobrazy. To miejsce, które przyciąga miłośników nietypowych widoków, fotografów i nurków. Choć wygląda jak rajski zakątek, kąpiel w jeziorze jest zabroniona. Zbiornik służy wyłącznie do płetwonurkowania. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., Kubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. Po Leśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono ciało starszej kobiety. Do tragedii doszło w sobotni poranek, a na miejsce wezwano strażaków i policję. Okoliczności śmierci seniorki są badane pod nadzorem prokuratury. Policja prowadzi czynności wyjaśniające, aby ustalić przyczynę zgonu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 18 stopni w Białymstoku. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 19 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili cenników, utrzymując stawki z soboty. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, minimalnie wyprzedzając Aramco. Stabilizacja cen to jednak tylko chwilowa przerwa przed poniedziałkowym otwarciem giełd. Wzrosty cen ropy i zbliżający się koniec rządowych tarcz osłonowych mogą wkrótce wpłynąć na portfele kierowców. Na razie jednak nie przewiduje się drastycznych zmian cen na stacjach. Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami.
1: Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall zmaga się z krytyką i opóźnieniami w dwóch kluczowych projektach dla Bundeswehry. Chodzi o systemy Skyranger oraz ciężki nośnik uzbrojenia piechoty. Opóźnienia wynoszą nawet 11 miesięcy, co budzi zaniepokojenie w Bundestagu i wśród ekspertów wojskowych. Rheinmetall, mimo rekordowej sprzedaży, musi stawić czoła zarzutom o niedostateczną jakość i dojrzałość projektów. Niemiecki rząd, aby przyspieszyć dostawy, zawarł umowę z Australią na produkcję pojazdów, ale proces wciąż się wydłuża. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, skrytykował opóźnienia, podkreślając konieczność poprawy wydajności przemysłu zbrojeniowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem...

0: którzy przegapią. Dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31. odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
1: Film na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzany. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier,

0: rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
3: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia. W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek. Wieczna młodość w polskim showbiznesie. Znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Plan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach. Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV jak co roku rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
2: Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi. Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
2: Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skutecznym narzędziem w walce z terroryzmem?
1: 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Mężczyzna w kryzysie psychologicznym znajduje się na zewnętrznym parapecie 9 piętra. Na miejscu pracują policja, straż pożarna i pogotowie, a negocjatorzy starają się przekonać go do bezpiecznego powrotu do mieszkania. Służby zabezpieczyły teren, a sytuacja jest dynamiczna. W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 25 czerwca na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot Cirrus SR-22T rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota i 27-letniego żołnierza na ziemi. Dwie osoby zostały ranne. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport, który opisuje przebieg zdarzenia, ale nie wskazuje jeszcze przyczyny katastrofy. Badanie nadal trwa.
2: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
2: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia. W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U, partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą.
2: Iga Świątek walczy dziś z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Polka broni tytułu wywalczonego rok temu, a jej zwycięska seria wynosi już 10 meczów. Wcześniej Świątek pokonała Jelenę Rybakinę, a Pegula wygrała z Amandą Anisimową. Mecz jest jednak zagrożony przez niesprzyjającą pogodę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterię w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym. Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: O przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pi, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salwador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczyn. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
1: W tym na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 25 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 16 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje

0: Super Express.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
3: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
2: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację WOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
3: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki, znany z 2 imion. Karol Tadeusz ma także 3. imię, José María, które wybrał na bierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá, de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
2: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z trzema pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a Andrzej Piaseczny wspomina początki ich znajomości, które nie były usłane różami. Kiedy młody Piaseczny marzył o wspólnym nagraniu, Sojka bezceremonialnie odmówił. Dziś Piaseczny rozumie, że umiejętność mówienia nie to cenna lekcja, którą sam teraz stosuje. Pamięć o Sojce i jego muzyce ma trwać wiecznie, a jego piosenki powinny być śpiewane na całe gardło. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału. Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w mediach. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
3: W świecie celebrytów nawet 9 urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spanakułkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa?
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele. Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze. Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Bursztynowy Słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do Panteonu Sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90. zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując... W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
3: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
2: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów. Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia. W Mokobodach pod Siedlcami doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego rowerzysty. Kamera samochodowa uchwyciła moment, gdy chłopiec wjechał na jezdnię tuż przed nadjeżdżające auto. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy udało się uniknąć tragedii. Nagranie przypomina o konieczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu. Jezioro w Piechcinie w województwie kujawsko-pomorskim zachwyca turkusową wodą i wapiennymi skałami, przypominającymi egzotyczne krajobrazy. To miejsce, które przyciąga miłośników nietypowych widoków, fotografów i nurków. Choć wygląda jak rajski zakątek, kąpiel w jeziorze jest zabroniona. Zbiornik służy wyłącznie do płetwonurkowania. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanych. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. Po leśnicy w parku nad Stawami znaleziono ciało starszej kobiety. Do tragedii doszło w sobotni poranek, a na miejsce wezwano strażaków i policję. Okoliczności śmierci seniorki są badane pod nadzorem prokuratury. Policja prowadzi czynności wyjaśniające, aby ustalić przyczynę zgonu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili cenników, utrzymując stawki z soboty. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, minimalnie wyprzedzając Aramco. Stabilizacja cen to jednak tylko chwilowa przerwa przed poniedziałkowym otwarciem giełd. Wzrosty cen ropy i zbliżający się koniec rządowych tarcz osłonowych mogą wkrótce wpłynąć na portfele kierowców. Na razie jednak nie przewiduje się drastycznych zmian cen na stacjach. We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach – dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, prezes InPostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z samorządu województwa podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się z trudnościami. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. innymi kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pi, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
2: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP1.
1: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych

0: intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. Piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fall jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 14 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
3: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. 2 łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 18 stopni i małe zachmurzenie. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach.
2: Iwona Węgrowska, nasza polska rakieta, znowu zaskakuje. Piosenkarka, która w ostatnich miesiącach zgubiła kilkanaście kilogramów, pojawiła się na rajdzie VIP Cross 2026, przyciągając wzrok swoją nową, smukłą sylwetką. Choć jej metamorfoza wzbudza zachwyt, to za utratą wagi kryją się poważne problemy zdrowotne, w tym nerwica żołądka. Mimo wszystko Węgrowska nie traci ducha i z uśmiechem pokonuje błotniste trasy, udowadniając, że nawet w trudnych chwilach można błyszczeć.
1: Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show. Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
1: Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi. Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skuteczna narzędziem w walce z terroryzmem?
2: 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Toruniu termometry wskażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Katowicach zaś możemy liczyć na 16 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione. 25 czerwca na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot Cirrus SR-22T rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota i 27-letniego żołnierza na ziemi. 2 osoby zostały ranne. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport, który opisuje przebieg zdarzenia, ale nie wskazuje jeszcze przyczyny katastrofy. Badanie nadal trwa.
2: W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego 4. i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie. Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego.
2: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Rapów Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą. Iga Świątek zakończyła swoją serię 10 zwycięstw, przegrywając w półfinale turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Mecz odbył się w trudnych, wietrznych warunkach, co wpłynęło na liczne niewymuszone błędy Polki. Świątek przyznała, że brakowało jej energii i nie czuła się dobrze na korcie. Po tej porażce spadnie z 5 na 8 miejsce w rankingu WTA. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alicją Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinją Kraus.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym. Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Bydgoszczy na ten moment obserwujemy małe zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 15 stopni. Dla Warszawy przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks, przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Go naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Muneber zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP1.
1: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
0: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej...
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

sympatia. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a Andrzej Piaseczny wspomina początki ich znajomości, które nie były usłane różami. Kiedy młody Piaseczny marzył o wspólnym nagraniu, Sojka bezceremonialnie odmówił. Dziś Piaseczny rozumie, że umiejętność mówienia nie to cenna lekcja, którą sam teraz stosuje. Pamięć o Sojce i jego muzyce ma trwać wiecznie, a jego piosenki powinny być śpiewane na całe gardło. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału. Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w mediach. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
2: W świecie celebrytów nawet 9 urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Steczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele. Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze. Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Bursztynowy Słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do Panteonu Sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90. zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując... W latach 90. Pearl

0: Zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
1: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
0: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje cztery województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się z trudnościami. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko

0: przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach.
2: Iwona Węgrowska, nasza polska rakieta, znowu zaskakuje. Piosenkarka, która w ostatnich miesiącach zgubiła kilkanaście kilogramów, pojawiła się na rajdzie VIP Cross 2026, przyciągając wzrok swoją nową, smukłą sylwetką. Choć jej metamorfoza wzbudza zachwyt, to za utratą wagi kryją się poważne problemy zdrowotne, w tym nerwica żołądka. Mimo wszystko Węgrowska nie traci ducha i z uśmiechem pokonuje błotniste trasy, udowadniając, że nawet w trudnych chwilach można błyszczeć.
1: Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show. Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
1: Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi. Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skuteczna? Narzędziem w walce z terroryzmem?
2: 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione. 25 czerwca na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot Cirrus SR-22T rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota i 27-letniego żołnierza na ziemi. 2 osoby zostały ranne. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport, który opisuje przebieg zdarzenia, ale nie wskazuje jeszcze przyczyny katastrofy. Badanie nadal trwa.
1: W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sanach szykuje się do swojego 4. i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
2: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie. Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego.
1: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
2: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na 3. pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
2: W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest dobre, a w Białymstoku umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Rapów Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą. Iga Świątek zakończyła swoją serię 10 zwycięstw, przegrywając w półfinale turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Mecz odbył się w trudnych, wietrznych warunkach, co wpłynęło na liczne niewymuszone błędy Polki. Świątek przyznała, że brakowało jej energii i nie czuła się dobrze na korcie. Po tej porażce spadnie z 5 na 8 miejsce w rankingu WTA. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinją Kraus.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym. Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
2: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Minever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Minever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
1: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo, jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
2: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. Piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
2: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
0: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację w Ośm. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z dwóch imion. Karol Tadeusz ma także trzecie imię, José María, które wybrał na wierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
0: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z trzema pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jako Szostak, znany kulturysta i influencer, znów zaskoczył internet. Tym razem opublikował nagranie z rzekomego ślubu w Las Vegas, które wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Internauci nie wierzą w autentyczność ceremonii, sugerując, że to tylko turystyczna atrakcja lub dzieło sztucznej inteligencji. Nowa żona Akopa, Ola Okrzesi, z humorem odpowiada na zarzuty, twierdząc, że to nie sztuczna inteligencja, a prawdziwe uczucia. Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a Andrzej Piaseczny wspomina początki ich znajomości, które nie były usłane różami. Kiedy młody Piaseczny marzył o wspólnym nagraniu, Sojka bezceremonialnie odmówił. Dziś Piaseczny rozumie, że umiejętność mówienia nie to cenna lekcja, którą sam teraz stosuje. Pamięć o Sojce i jego muzyce ma trwać wiecznie, a jego piosenki powinny być śpiewane na całe gardło. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Plan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w mediach. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
2: W świecie celebrytów nawet 9 urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa?
1: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Steczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele. Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bursztynowy słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do panteonu sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia. W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
1: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów. Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia. W Mokobodach pod Siedlcami doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego rowerzysty. Kamera samochodowa uchwyciła moment, gdy chłopiec wjechał na jezdnię tuż przed nadjeżdżające auto. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy udało się uniknąć tragedii. Nagranie przypomina o konieczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione.
2: 36-letni mieszkaniec gminy Siedlce został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją 67-letnią matką. Mężczyzna miał wszczynać awantury, używać przemocy fizycznej i niszczyć mieszkanie. Podczas zatrzymania policja znalazła przy nim narkotyki. Do przemocy dochodziło od marca do sierpnia tego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
2: Jagiellonia Białystok została ukarana przez komisję odwoławczą UEFA grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł. Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy.
2: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
1: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego.
0: Słuchacie Radia Super
2: Express.
1: Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
1: Na dobre i na złe. Powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już 9 września na antenie TVP 2 zobaczymy 996 odcinek, który przyniesie dramatyczne wydarzenia. Blanka i Mario, po pogodzeniu się, przeżyją koszmar, gdy ich córka Nina zostanie porwana podczas spaceru w parku. To jednak nie koniec dramatów, bo dr Borys Jakubek doświadczy nagłego pogorszenia zdrowia, podejrzewając zawał serca. Młoda lekarka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić ryzykowną operację. Tymczasem poszukiwania Niny będą trwały, a Mario, były gangster, stanie się jednym z podejrzanych. Na szczęście z planu serialu docierają wieści, że Nina się odnajdzie, choć trafi do szpitala z poważną chorobą.
2: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura, tak samo 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
2: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
0: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1-3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. Dwie łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami.